0: Izy ary samy mampaniny sony ery izany. Aleo aloha jerena. Ah, izy vaty mandroso e.
1: Ohatra kia, androso tokoa moa zanyko.
0: Mipetrapetra e.
2: Sotra e, de inona ny vaovao elaela pery a?
0: Tsisy vaovao rehefa zao faly mandray anareo ato an-tranoko ato izao a. Oay, fikizako resaka eto fotsiny nareo marina. Aleo aloakako zavatra irahantsika mitsakotsako eto.
2: Aza misahirana re razobavy a.
0: Iza momba isahiranako eo e. Sady vo sambany tonga ty amiko ve nareo de ho jereko fotsiny? Vetivety a.

każdy dzień. Zjawiając mi marnieś, fan panuje tam maj piewak. Na inny na fali mienał, pisał jąś, ma na tunu.